Czasami, gdy na ciebie patrzę, to chciałbym zostać tu na zawsze. A gdy dotykam twego łona, to gotów byłbym na nim skonać. A ty żartujesz.